czerwone dzwona. Udajesz się, draga moja. Dali się iść, oka nie nas.